ogóle ile metrów jest Shop Taxi Mahmoud, Shimazia, Karabangu, Dora, Shimazia, Shur, Mauritania, Wijina, Ombash, Legazin, Radia, Atel, Wahmina.